kobie yasu yana ajasu karmarika kobie no tana fankre shirabo pacharika shirabo limam de ka nya jama krenga yasu ina dwa wala bare ni fatwa dadi ka kobie no tana fankre akangro bi ka kobie no tana fam akorodika narika lokasukri tombo gono karamo e sumo karamo